Ciao Mario, cześć kochani Lunia, buźka dla ciebie. Ciao Dionizio, ciao DJ Bello, ciao Ciro.

Patrizia, this music for you. Także Elka, no super, normalnie mam brzuszek, normalnie tip top. Let's go.

0: My friends, thanks.
1: Nie twoich znaków.
0: My last music.
1: Nie chcę twojego braku.
0: Pora tutti.